Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Jest to chneska wisem 14 odcinek naszej przyrodniczej audycji i sme w taki czas toho programu, w takiej skupyni odtynkił, w takiej serii, która tyka się wszystkich nacjonalnych parków Polszczy. No i byliśmy już w Magórskim Nacjonalnym Parku, byliśmy w Poliskim Nacjonalnym Parku, w Biebrzańskim, a chneska pojechamy na Berech Bałtyckiego Moria, pojechamy na Ostrów Wolyn i budemy eksplorowaty i wczyty się na temu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. Ten nacjonalny park był zaklekany już dawno temu, bo w 1960 roku i obnymat win czast najbliższego polskiego ostrowa Wolyna. Przede wszystkim takima walorami parku to sód najkraśniejszy odcinek polskiego klifowego berechu, tiż są tam bukowe lisy, no i unikatowa, wyjątkowa delta riki Świna. Ta i tiż przybereżny pas wid Bałtyckiego Moria. Zatem wieloch różnych seredowysk jest tam pit ochoroną i mając swoje walory. Do 1996 roku nacjonalny park zanymał powierzchnię 4600 hektariów, ale tołdy właśnie uśpile doślidaczy, uśpile praciłnek parku włóczyty w Hranyci niszczy obszar jednej morskiej myle przybereżnych wid Bałtyckiego Moria i włóczyty ostrowy w delti Świni, ta Świny i tiż wody wtaczajuczych ich to tych ostrowiu i wtaczajuczy to te ostrowy wody Szczecińskiego Zaliwu. Od tamtego momentu, od 1996 roku, Wolyński Nacjonalny Park stał się pierwszym w Polsce morskim parkom. Chneska powierzchnia to je 10 tysięcy hektariów. No i to nacjonalny park jest bardzo zriżnyciowany i pit ochoroną, jakim powił sód riżny seredowyska, sód i morskie i zemlane seredowyska i prototy, powiem wam bilsze pokorotki muzyczni i pererwi.

Skończyła się muzyczna perwa i wertam do was, dorochy słuchaczy, chneska w obzeraczu przyrody, besidujemy pro Wolyński Nacjonalny Park. Jest to nacjonalny park, jaki nachodzi się na najbliższym polskim ostrowi na Woleni. No i w totem parku pod pit ochoroną sud riżne seredowyska. No, przede wszystkim tot ostrił to jest ukształtowany poślidnym ledownikom. I współczesny chneszni landschaft ostrowa kształtował się przez ostatni 10-11 tysięcy roku. Pierwszy tak poledownikowy skalny twory były modelowane wichrami i wodami. Tyż czasom obszary były zaliwane i zamieniały się w bachnysty obszary w torfianyki. Tyż dijały przez to 10 tysięcy roku dijały wody Bałtyckiego Morza, wody Riki Odry i one tworzyły takie dziuny i mierzei i tyż klify, które są bardzo charakterystycznym elementem landschaftu Wolyńskiego Nacjonalnego Parku. I właśnie to te klify są dominującym landschaftem, a one są związane z takim herbetem, powiedzmy, takim, no, nehirskim, ale herbetem z małymi chorami, które są zbudowane z ledownikowej moreny i one znajdują się na odtynku 15 km zaraz popry moria. Najwyższe aktywne klify w parku mają wysotu 93 metry. No i cały czas prochodzi erozja do tych klifiów i one sztoroka przesuwają swoją linię berechu o około 80 cm. No i to te morenowe chorki zanimają bilszyst zemlanoj. Bilszyst powierzchny tej zemlanoj czasty parku, no i najwyższa toczka w parku to jest 115 metrów nad morą, znaczy dost wysoko, beruczy piduwachu, że zaraz poprymamy Bałtyckie Morze. No i dokładnie to ta wysoka kulminacja to nachodzi się w okolicach Chory Grzywacz. Drugim typom rodom landschaftu pit ochoroną w Wolyńskim Nacjonalnym Parku jest landschaft Delty Świny, de tam też nachodzi się takie bachnysty ostriuci, które są no, bardzo małe i bardzo urokliwe. Na to tym terenie proces formowania właśnie do tych ostriuci jest cały czas aktywny. Sztoroka zmienia się konfiguracja dna, woznikają nowe płytki obszyri, nowe ostriuci, znikają stare ostriuci, to jest cały czas żywe środowisko. Trzecim rodom landschaftu pit ochoroną jest poozeria z poledownikowymi ozerami i chorami, takimi poledownikowymi chorami zwanymi ozamy i kemamy. To wszystko nachodzi się w okolicach seła Warnił. Niewielki czast parku tyż nachodzi się na takim, na takiej obszyri tyż poledownikowej, która nazywa się Sandr. Jest to taki usypiskowy stożok, który tyż jest połon piska, tak naprawdę. I tak sandrowy osad możemy smotryć w okolicach seł Wapnica i Karnocice. No to tylko jak besidujemy pro landschafty Wolyńskiego Nacjonalnego Parku, aż to możemy powisty pro rośliny i zwierzęta, to właśnie ku zbilsze pro to wam budu prodążaty po krótkiej perwii.

Słuchate obzeracza przyrody. W chnesznym obzeraczu przyrody wandrujemy sobie po Wolyńskim Nacjonalnym Parku. Jsme na północy Polski, na najbliższym ostrowi tej derżawy, na Wolyni. I właśnie chcę nachodzić się bardzo cudowy nacjonalny park, gdzie pod ochroną są różne rody środowiska, różne landschafty. Są pozeria, są morenowe pole downikowe, chory, są klify, velo, jeszcze raz velo. No i też velo jest wyjątkowych gatunków roślin. Doślidacze dorachowali się, że bliżej jak 1300 gatunków roślin żyje, rosnę właśnie na Wolyni. Są też oczywiście w tym czasie gatunki pit ochoroną i bars ritke. Na możemy też strytyty rośliny, jakie rosną na plażach, na nadmorskim berechu. Możemy też najty czudowe predyłne takie gatunki roślin, jakie rosną w delti świny i są to takie rody roślin, jakie nazywają się halofity i dorachowali się do ślidaczy 30 gatunków takich halofitiów roślin, które lublat są one środowisko. Tiż na premier na to tych klifach rosnut tak no kriaky, chusty kriaky rokitnika zwyczajnocho. No i też możemy różne krasnorosty, brunatnyci, zieleneci najty w nadny bałtyckiego moria. No, a to tu zemlanu czast parku, to ta zemlana czast parku jest zdominowana morenowymi chorami, które zas są porosnene bukowo-sosnowo-dubowymi lisami. A jak idę pro faunu, pro zwiriata, jakie żyją w Wolenskim Nacjonalnym Parku, to tiż to ta fauna jest bardzo zryżny ciuwana. Pres Wolyn idę hołowny szlak ptachił, który migrują z południa na piłnicz, z północy na południe, albo wzdłuż berechu Bałtyku. No i właśnie na terenie parku było stwierdzone występowania bliższe jak 230 gatunków ptachił, też były w to tym takie gatunki hnizdowych ptakiu, na przykład oreł biłochwist, czy muchołowka mała. Zatem park ma bardzo ważną rolę w ochronie siedlisk ptachiu, przede wszystkim takich, które żyją w środowiskach wodno-bołotystych, takich ptachiu, które lubią spoki i mają tchę właśnie pokarmową bazę. I przede wszystkim to ta ochrona prochody w jari i oseni, oseniu i właśnie jarom, kole to ty wandriłki ptachił sód najbliższy. Tiż no w wodach pomorskiej zatoki żyje weloch gatunkiu cycariu, weloch gatunkiu ryb. No jak idę proto tych cycariów, to są dwa bars czudowe premiery takich morskich cycariów, jakie żyją i jakich możemy strityty na berechu właśnie Bałtyckiego Moria, i jest to foka sira i morska swynia. Zatem no Wolyn to nelem morenowe chory, krasne lisy, krasne rośliny, ale i też bardzo bohata fauna. No i są też i widokowe punkty, są też turystyczne szlaki i inne atrakcje, takie bardziej turystyczne już, pro kotry paroch sliu powiem po pererwi.

Продолжаем нашу оповість про Волинський національний парк в Польщі. Уж знати, як звір'ята, як рослини жиють, роснуть в тотим парку, знати, як суть ландшафти. Ну і тепер познайте барс основній, барс коротко, так важне turystyczne atrakcji, bo na terenie parku znajduje się 5 takich otwartych widokowych toczok, punktów i to są Gosań, Kawcza, Zielonka, Piaskowa Hora, Grodzisko, Lubin. No i też to nie są lęto te toczki, bo też, kiedy chcecie sobie pochodzić, powandrować, to oczywidno, że możecie w Wolenskim Parku są dostępne pisze turystyczne szlaki na terenie. Na premier jest taki czerwony turystyczny szlak, nadmerski szlak, który idzie no, na premier akurat w tej czasty berechu Bałtyckiego Moria od Świnoujścia przez Międzyzdroje do Kołczewa. Zatem, no, ale tunelem czerwonym to szlak znajduje się w Wolenskim Parku, ale też parok bilsze. A kole chcete, nie znam, pojechać desy z dytynami, posmotryć na zwierzęta, możecie pojechać do pokazowej zachorody żubriów w Międzyzdrojach. Możecie też pojechać do seła Wapnica, gdzie tam znajduje się turkusowe ozero i doznaty się jego historii, czy to je naturalne, czy sztuczne ozero. Możecie też pojechać do Kikuta i posmotryć merską latarnię Kikut. Możecie też na takie stare grodzisko Lubin pojechać, besiduju polską nazwę. To jest taki stary, to są ruiny starego chorotka, który znajduje się na najwyższej toczci nad Szczecińskim Zalewą. To te ruiny to są ostanki po takim chorodzie ze średniowicza, który istnuwał, fungował medze 10 a 12 stoliciom. Zatem jest to smotryty i to nie lem na jeden den, ale na tydzień, na ciłe wakacyjne, na ciły urlop. Zatem no, kole, podoba wam się taki landschaft, takie okolici, chcecie właśnie eksplorować tereny bliżej Bałtyckiego Moria, to Wolenski Nacjonalny Park jest dla was. I to wszystko na chneska. Dziękuję wam serdecznie, drodzy słuchacze, za prysutnist, że słuchate obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odtynki programu, no a ja wam już dziękuję. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

Mój wiersz. Wojdę do tebe mój wierszu i woryczata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mój i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільшого.

0: Plem FM.
1: Dobry den, drogi słuchacz, Łemkiwskoho Radia Lem FM. Besiduje do was Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą geograficzno-turystyczną audycję, która nazywa się, jak oczywidno znate, Beskidnek. I tyż na pewno znate, że dneszny odcinek Beskidneka jest przed ostatnim, na żal, odcinkom tej serii. To będzie dnes dokładnie 99 odcinek, jeszcze jeden przed nami, no ale podumajmy i posłuchajmy, co dnes będzie w programie. Właśnie, już wam zdradzam, co będzie w dnesnym odcinku Beskidnyka. Jak też mogliście przeczytać na portalu LEM FM z zapowiedzi, że dnesny odcinek będzie takim wielkim wspominaną wszystkich innych, rańszych odcinku. Budeme wspominaty pierwsze zapowiedzi, dakotry podróży, dakotry wandriłki, szto i de, żeśmy wandruwali w wielu odcinkach. No, oczywiście nie powiem wam o wszystkich prawie sotci podróżach, ale posłuchamy dasz to pro da kotry po mojemu najciekawsze, najbardziej interesujących z nich. No to zaczynamy. Przed chwilą czuliśmy ensemble ze Słowacji, rusiński ensemble ze Słowacji, Hrdza, w śpiewanci Dziewczata, a przed nami dasz to Nowocho i Szczyna Anteni Beskidnyka, ensemble z Wrocławia. One będą śpiewaty po polsku, ensemble Micro Music, w ich śpiewanci z najnowszej płatni, a śpiewanka nazywa się Najlepsza, znaczy najlepsza. No to zaczynamy nasz odcinek.

0: Lamb FM.
1: Jsme już z powrotem w Beskidniku. Słuchaliśmy przed chwilą ansamblu z Wrocławia Micro Music w śpiewanci Najlepsza. No i jak już znate przed przerwą, powiem wam, że dzisiejszy Beskidnik jest przed ostatnim takim specjalnym odcinkiem i będziemy wspominać da kotry rańszy od odtynkę, żeśmy wędrowali, jechali w podróż i tak dalsze. No ale tak zahalnie, przypomnijmy sobie, kole był to pierwszy odtynok. Dach to pamięta, tak może dach to z dnesznych słuchaczy pamięta i pomnę te pierwszy. On był dokładnie 9 marca 2018 roku, znaczy około 2,5 roku temu nazad. Jak tyż z początku znate, emisja programu była, no, wse była w piatnici, no, pierwsza była o 11, a pak od sierpnia 2019 roku emisja Beskidnika była już o 13 chodyni i wse nasze Beskidniki, one trwały tak chodynu, prawie chodynu od 50 minut do pełnej chodyny. No kilku odtynków, no to już znate, że dnes mamy 99 i tak jak raz w tyżni one prochodyły, no to mamy tak właśnie 2,5 roku uzberane. No dobry, a jaka była pierwsza zapowiedź? Idea, żeśmy jechali i wędrowali w pierwszych Beskidnikach. Ja sam też byłem bardzo zainteresowany tą temą i to wam zdradził nasze pierwsze podróże po krótkiej przerwie. Teper posłuchajmy dasz to po estonsku, bo no wse w Beskidniku musiłoby te dasz to po estonsku. Ensemble Trada, tak, w śpiewanci Tech Kerumi, tyż z ich najnowszej płatni. Tak, wojtmy w tot piłnyczny klimat.

to słuchaliśmy ensemblu Trada, tak, ze Estonii, w śpiewanci Techkerumi. No, a my w naszym Beskidniku wspominamy rańsz Beskidnik, rańsz podróży i wędriłki. I teper chcę wam przypomnieć właśnie teper pierwszą zapowiedź, jaka pojawiła się na portalu LMFM. Ona była dokładnie kińcom marcia i już wam czytam tot tekst. Toto, co było napisane w stacji, na portale, to jest bardzo ciekawe, no tak, wrnuty się do tego początku Beskidnika. To posłuchajmy. Beskidnik, tak się nazywa ten nowy geograficzno-turystyczny program, który wedeny jest Jakubom Zygmuntom w każdą piatnyciu od 11 do 12 chodyny. W Beskidniku wyberemy się w podróż do sekretnych i nieznanych miejsc w Karpatach, ta pojechamy eksploruaty i daleki zakuty świta. Szto bilsze, znamy się jaka bude chwyla w weekend, ta wysłuchamy propozycji na hirsku ekskursyju, a wszystko to bude peremiszane z muzyką zo świta. Program jest wedeny w polskim języku. W piatnyciu 23 marca 2018 roku w Beskidniku pojechamy do Rzegiestowa, żeby chladaty kamienia Wandy. Ta doznamy się, jakie dzierżawy w Europie są najlepsze dla lubicieli Ulisiu, a na hirsku ekskursyju pidemy tym razem w Neski Beskid. Dostriczy o 11 chodyni. No i jak moch listę poczuty, posłuchaty teper, no te oty pierwsze Beskidniki były bardzo rozbudowane, jak no to sam jem zaczudowany teper, jakiem był w stanie w syli przyrychtowaty program na jedną chodynę, w której i żeśmy jechali dadę w podorosz i w tym premierie myśmy pojechali do Rzegiestowa, pak jeszcze da jakie zahraniczne interesujące fakty wam jem prodawał, pak jeszcze była hirska ekskursja w Neski Beskid i jeszcze wam jem besidował pro chwylu na weekend. No to było bardzo wiele roboty z początku, no i tak był wedeny tot Beskidnik przez pierwszy misiaczy. A de jeszcze sme wandrowali i jechali w podorosz, to posłuchajte po krótkiej przerwie, posłuchajmy teper dasz to z Ukrainy, wokalistka Onuka w śpiwanci Zenit, dasz to folka z Schidu.

I serdecznie witam w Beskidneku. Przed chwilą czuliśmy wokalistkę z Ukrainy Onuku w śpiewanci Zenit, a my wracamy do Beskidneka i wspominamy rańsze programy, w których no, było bardzo wiele interesujących podróży i wandriłok. I przypomnijmy sobie następne dajaki. Primierno 30 marca 2018 roku w piatnyciu, w tym czwartym już Beskidneku, pojechaliśmy chladaty Beskidzkoho Morskoho Oka Toho, o którym już jem tyż w tym roku pisał na portale LMFM. I też jem pisał, że nie idę o to, to w Tatrach morskie oko, a o to, co nachodzi się desy blisko Szymbarku w Neskim Beskidzi. Pak jeszcze w tym czwartym Beskidniku pojechaliśmy do Albanii, do tej balkańskiej dżerżawy, doznaty się, czom na uliciach stud same Mercedesy, ta czom w ciłej Albanii wybudowano w rokach, w czasach komunizmu, aż 700 tysięcy bunkieriu. No a na hirsku ekskursyju piszliśmy tym razem w Bieszczady. No to to czwarty odcinek Beskidnika też był bardzo bohaty, bo jak widzimy i morskie oko, beskidzkie morskie oko, i Albania, i hirska ekskursja w Bieszczady, i to wszystko było zwarte w jedną godzinę. No, dalej jestem zaczudowany, jakim był w stylu tak to przygotowany. No jak widzicie, jak można, to można. A co jeszcze działo się na antenie Beskidneka? Powiem wam, że to było 11 maja 2018 roku w 10 Beskidneku. To, gdy pojechaliśmy do Norwegii, piszliśmy na język trolla, bardzo popularne miejsce w skandynawskich chorach. Doznaliśmy się, co to jest ten język i czom tak wiele turystów tam chodzi. Tak było Prolem Travel, festiwal, który prochodził w jeden weekend w maju 2018 roku w ruskiej bursi. Przypomniał jem wam program Podi i wyjawił dajakie sekrety pro tamtoryczną edycję. No i na koniec programu piszliśmy oczywidno na hirsku ekskursyju, tyż w Neski Beskid. No i oczywiście stryczaliśmy się to dalej o 11 chodyni w piatneci. No i takie były bardzo ciekawe to te odtynki Beskidnika przez pierwsze miesiące, a jak jubilejne odtynki, znaczy 30 i 50 odtynok, to prototy wam powiem po następnej przerwie. Posłuchajmy też to po madziarsku, ensemble Au Revoir w takim skorym, dynamicznym muzycznym kusoczku, może powiste, w śpiewanci Wachur. Dajmy się ponesty w tot klimat.

I sme už v Beskidneku pred chvíľou čuli sme po maďarské ensemble Au revoir z Maďar. Špívanka nazýva sa Vahur a my vrtáme do spomnaň prošlých minulých už odtenkiu Beskidneka, bo dnes sme spomenáme, čo bylo ranšie i pripomnejme sobie, de, že sme podrožovali, vandrovali v 30. Odtenku Beskidneka. To vám teper pročítam zapowiedź tamtoho odtenka. To bude už 30. odtenok Beskidneka v najbližšiu piatneciu 26. žoutnia oktobra 2018 roka počujeme o tretím najdolšom šlaku v Polsce, jakým jest hołowny sudecký šlak. Znamy się, jak dokładnie wychladać marszu, ta počujeme kus praktycznych informacji. Jak się prerychtuvat do wandriuki, kilku dni nam trzeba, żeby ho perejty, ta jakie trudnosti mogą się jawyty po dorosi. I jak myśleliśmy poczuty, to właśnie już formuła tołdy programu była kus incza, bo już nie było tot wandriłok po zachranyci, wandriłok po Beskidach i jeszcze hirskich ekskursji, lem była jedna hołowna tema, pro kotrujem besidował ciu chodynu i tołdy premierno było pro hołowny sudecki szlak, ale też oczywitno i besidował jem pro hołownym beskidzkim szlaku i światokryskim szlaku i jeszcze paru inczych. Tak było bardzo interesujuczo i uszkus po druhomu, można powiste. A co było w 50. odtynku, to się doznate po następnej maleńkiej pererwi. Posłuchajmy ansambla z Mołdawii po rumuńsku Via Daca w śpiwanci Paparuda.

0: Blim FM.
1: I to był ensemble z Mołdawii, Via Dacia, w śpiewanci Papa Ruda, Kotru śpiewali one po rumuńsku, a my wertamy do Beskidnika i jeszcze jedno mam takie wspomnienia z proszłych, minułych odcinków Beskidnika. Powiedzmy sobie, co się działo w 50. odcinku Beskidnika i też wam przeczytam jeszcze jedną zapowiedź tamtoho odcinka. I pisał ją tołdy na portale tak. Byliśmy już na południe, byliśmy też na zachodzie i na schodzie. W najbliższym odcinku Beskidnika 5 kwietnia, aprila 2019 roku pojechamy na Piłnicz do dalekiej Finlandii, budeme chladaty seła Santa Clausa, doznamy się medże inczyma, jak dosmotryty się polarnoho świetla ta zahalni, co robyty, żeby nie zbankrutuaty w tej dorohi skandynawskiej strani. Kuopio, Helsinki, Oulu, cy Rovaniemi, to lem nekotre nazwy cudowych miejsc, jakich ja na velo bilsze moż najty Finlandii. Jak choczyte odpoczaty i poczuty prawdywy klimat slow travel, to koniecznie słuchajte programu już zaran. I jak widzicie, wandrowaliśmy nielen po Beskidach, cy desy po karpackich chorach, ale tyżśmy podróżowali desy dalsze po Napiłnicz. To jest mój ulubiony napriam. I bardzo wiele odcinków było pro Finlandię, Norwegię, Estonię, wszystkie bałtyckie derżawy. I w tym premierie właśnie sme poczuli, że 5 kwietnia 2019 roku udaliśmy się do Laponii, tak naprawdę do seła Santa Clausa i doznaliśmy sa medżeńczyma, jak dosmotryć się polarnego świtła i paru innych bardzo interesujących rzeczy. I takie to wspomnienia było. Ale my jeszcze nie kończymy Beskidnika. Posłuchajmy też to połem kiwskie takiego remiksa, który zrobiony jest T.Estom, a zremiksowana jest śpiewanka Suzanny Jarej, która nazywa się Molowy Majeran. Posłuchajmy.

I sme išće v beskidniku na anteni radija LEM FM. Pere filon čuli sme ensemble remix, Łemkiwski remix ensemblu T.Est, a śpiwanka nazywała się Molowej Majeran. I my pomale kinczymy beskidnik, budu się zwamy proszczaty. Dnes mali sme takiej specjalnej odtynok numer 99. I to był peret ostatni odtynok beskidnika. Dnes wspominaliśmy kilka paru odtynków, które prochodyły na początku tej serii, albo desy one były jubilejne, jak 30 czy 50 i paru innych odtynków jeszcze wspominaliśmy. Aż to będzie dalsze, słuchajcie koniecznie, absolutnie koniecznie następnego, ostatniego odcinka Beskidnika. Co tam będzie się dziać, wam nie zdradzam, prosto budźcie z nami. Ja wam bardzo dziękuję i praszczam się muzyką, oczywiście. Teper będzie dasz to po latyszski z Latwii ensemble Auli w śpiewanci takiej mocno folkowej z tytułem Ozolini. Tak, po latyszski praszczam się z wami i czujemy się w następnym odcinku.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

lot prawdę, aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плачу дочі.
0: Карпатська Русь, номер 55, 13 грудня 1946 року. Filip Żyłka i Zabłonyci Polskoj, powiat berezowski, pisze swoim rodnym, tety i stryjecznemu bratu Wilmerding i Embridge pod datum 18 żółtnia 1946. Bohu dziękuję, ja zdrowy, ale powodzenia moje dost prykre, bo swoho nic nie mam, a zarobku dobrego nic, to nie jak żyty. Trafiała się mi robota w Sanoku na fabryci i zaczął im robyty, ale się nie opłatyt, bo nie zarobię ani na życia. Dadut 35 złotych na den, a za kilo chliba trzeba zapłatyć 40 złotych. Przyjechał jem nazad do Jabłonyci i siedł u Mykołaja Nechora. Czerez zimu ostanu się u Necho. Staram się dostaty nazad swój dom, to mi urząd zemski w Brzozowi obiciał, że skoro dostanu. Ale dom straszno zniszczony, tylko ściny stojat, bo ludzie zniszczyli, jak nie było właścitela. Od swojej rodziny widomosty nie mam, a tam i chaty nie choczu, bo ja służył w polskim wojsku za granicą i teraz wernął się do kraju. Jak bywszy polski wojak, ja mam prawo ostaty się tu, w Polszczy. Przyznali mi to w uriadach i na policji, bo ja dost perężył. Kuli swystale ponad hołowu, a ja musiał iti w peret, no boch ochronił mnie. Prynymał je uczastie w bojach w Italii i był je w Anglii, Palestynii i Iraku. Tak trochę świta ja obichał, a teper powernął jem do rodnego kraju. No tu nie ma kawalczyka chliba. Jak był jem w Germanii, to się zdawało, że nie wytrymam, bo isty mało dawali, a byli i do roboty hnali. A teper napiszu wam, jak nasze seło wyhladat. Tu teper wsio obczy naród, taki nieprystojny. A w chaty moho ujka i waszego brata Stefana sydy jakiś ze wschodu i pole joho używat. Dalsze prosy do pakunok i grosze u pomoc na poprawku doma. Walenczak Stefan i Zbortnoho w piśmi do redakcji Karpackiej Rusy dziękuję Symeonu Halkowiczu w Garfield i Lemkowskomu Reliefowemu Komitetu za pomicz, a prytom opisuje swoje przeżywania w czasie wojny i tepericzne położenie w starym kraju. Pismo było dano na pocztu w Gorliciach 25 listopada 1946. Proszę pomyśleć moich paru słów w waszej amerykańskiej gazety Karpacka Ruś. Czuję ja swoim dołhom napisaty swoim rodnym, znakomym i wsim krajanom w Ameryki, kotry dumają jeszcze za swoich bratiów w starym kraju i szlut im swoją pomoc. Ja od sebe składaju serdeczną błahodarność. Symeonu Halkowiczu w Garfield, krajanu i z seła Bogusza. Wojenna buria zahnała mnie w niemieckie koncentracyjne obozy, gdzie przeżył ja od 2 lipca 1942 do 29 kwietnia 1945 roku, to jest do czasu oswobodzenia nas przez wojsko amerykańskie. Przeżył ja 4 ciężkie niemieckie obozy: Oświęcim, Flossenburg, Helsburg i Dachau. Mógłby ja wam dużo to napisać, co potrafili niemieckie bandyty wymyślić nad niewinnym, bezbronnym narodom. No to wyhladałoby wam, że ja o sobie piszu i ja choczu sam chwalę ty się. Napiszę to wsio historia. Budut wychodyty pamiętne knyżki, a może dokolej ja napiszu paru zworotok do tej pamiętnej knyżki, która ostanie się jak wiczna predostorocha dla wszego słowiańskiego roda. Koleja wernu się z niemieckiego pekła 1 sierpnia 1945 swoje ridne seło Bortne, to zastał wielką zminu. Połowina seła ostała się pusta. Chyże bez wikań i dwerej, nie ma znakomych, nie ma i mojej rodyny, żeny i piaterych ditej, nie ma starej matery, nie ma bratów i sestry, nie ma nikogo, kto by dał kusok chliba po dołhych rokach ciężkiej pracy i po trynedilnej ciężkiej dorozi z osławnego niemieckiego mista Münchena, gdzie trzeba było i ty pisze mnoho sot kilometrów, żeby dostać się w ridne seło. No i tu bida. Kto wyjechał, to nie ma jego, a kto ostał się, dumaje nad swoim losom. Szto zautra bude, ty i nas nie wyrzenut. Tak i tu doma, drugie pekło. Szto robi ty? Wliz ja w swoju pustu chyżu. Siżu i dumaju, i chaty za rodyną. Ja nie czuję się w syli i chaty dalsze, bo zdrowie nie pozwala mnie opustyty chocia i pustu, no swoju chyżu. Po paru dniach dostaję pismo od predwojennego znakomego Symeona Halkowicza, które przyniosło mi wielką radość, pokryplenie ducha i nadzieję na dalsze życia. Na to pismo ja ochočo otvítil i deskinčom do toho 1946 roka dostal ja vže pačku s odežom od hromadiane na Halkoveča. Tak my naviazali dalšiu korespondenciu. Otrymal takož i vašu gazetu, z ktorej ja mnoho uznal za świt. I z pisem, ja takož i z gazety, ja uznal o vašom relifovom komitetu w Ameryki. Dlatego chcę wam dać to napisate. Drohy czytateli, może ja nie wsio dobre napiszu, ponieważ to moje nerwy za 3,5 roka w koncentr baraku sparaliżowany, to budte dobry perebaczyty, jeśli najdę te oszybkę. Denekotry ludy w Ameryki hniwają cię na swoich rodnych w starom kraju, czemu nie wyjeżdżają do Rosji, odkazują cię, pomoże im. Drugi piszą i przekonują swoich, że tam dobre w Rosji, albo że to się poprawić. Czeraz to nawiązuje się nielubą i nienawist między rodynami z powodu spraw politycznych. Moi drogi krajane, ostałmy na razie to te supereczki na boci. A dumajte o tych, że ostali się żyty i z waszej rodyny po 6-letnim pożarze wojennym. Tym pomagajte czym możecie, bo kto nie żyje, to jemu już nie trzeba pomocy, a kto ostał się żywy, naj sam wybierać miejsce swojej dalszej nużdy. Drogi bracia i z gazety wydżu, że pochodzicie z różnych sełemkowiny, to znaleźć tę nużdu naszego biednego naroda. I to dywujete się, czemu nasze ludy nie liszają to te debry kamienia. Czy może się tu tak poprawiło? Nit, u nas bida i nużda jeszcze bilsza, jak wydany kotry znali. W wojennym czasie naród rozohnali, zabrali w obozy, a młodzież wywezli przymusową w Niemczyn na roboty. Po wojnie jedni wyjechali w Rosyju, a dity wertają ciachowy bosy z Niemczyny do rodnego seła. No nie zastają tu rodyny, a duże często nie zastają i chyży, bo wże rozebrano. To siedziat pić czużą strichą i opakujut swoją sućbu. Czy nie wartat waszej pomocy taki człowiek, a może to wasz brat tak biduje? Dlatego, drogi bracia i sestry w Ameryki, ja proszę nie od sebe, ani nie dla sebe, ale od wszystkich proszę was. Pomagajte bidnym. Kto ma komu, najśle same, a kto nie ma, najżartuje na swój lemkowski komitet. Znaju, że to sąd medze wamy takie ludy, jakie zanimają cię zborom odeży, tak daruj też to możecie. Zachodnia ja otrzymał od Symeona Halkowicza 4 paczki, zaż to jemu i wsim, kotry żartwowali odeżu na jego ruky, składają serdeczną podjaku. Ten, kotry riczy ja sobie wziął, a resztę rozdzielił podobnym bohaczom, jak i ja. Dostał ja i pismo z powiadomleniem, że na moją adresu wysłano 144 funty odeży w 5 paczkach. Tak na razie ja tej posyłki jeszcze nie pouczę. No jak prydę, to rozdzielu wedle żołania hromadzianyna Halkowicza. I kto otrzymat, napiszę wam pismo. Wiadomo już to, jak wasz komitet naładyt posyłku bliższych pakunków, to trzeba tak organizować, żeby nie trzeba było heł nam opłaczaty. Czytajuczy wasze gazety, ja wyczu wasz trud. Tak ze swojej strony składaju wydziału komiteta członom i wsim żartowatelom serdeczną blachodarność za wasze trudy i szczere serce. Tak samo składaju szczeru podziaku swoim sestram i szwagram, hromadzianynu Petru Chomi, sestry Maryi i ich dzieciom, sestry Pelagi i ich newistam, hromadzianynu Gregoriju Szkuratu za peresłanu pomoc dla Iwana Szkurata i wsim bortnianam, kotry prenumerują gazetu Karpacka Ruś i kotry pomachają swoim braciom w starym kraju. Dalsze, kto zna adres mojego stryka Oryszczaka Semana, proszę napisać mi. Ja by rad opisać jemu, gdzie i jak żyją dity brata Antona. Stefan Felenczak. Zachar Obuszkiewicz z Regietoła, Gorlickiego Powita, prysał przez redakcję Karpackiej Rusy taką prośbę do Lemkowskiego Relifowego Komiteta w Ameryce. Regietił 20 listopada 1946 do Lemkowskiego Komiteta w Ameryce. Ja, niżej podpisany, gospodar Obuszkiewicz Zachar, seła Regietoła, zwracaju się do was z horiaczą i prośbą. Budte tak dobry, zajmijte się mojeju doleju w starom kraju. Chociaj wy mene nie znajete, no ja maju 5 ditej i żinka, to razom nas 7 osób, a nie maju możności ich prolity i wsizmy na pił hoły i bosy, bo nas wojna zniszczyła. Na wielki żal, nie mają w Ameryce żadnej rodyny, żeby mnie pomogli w tej mojej nużdy. To ja zadumał zwrócić się do was w organizacji. Budte tak dobry, pomoczy mnie w przychodziwi dla mnie samego i członu mojej rodziny. Obuszkiewicz Zachar. Pisze Anton Łukaszyn z Hańczowy, Gorlickiego Powita, sestry Paulini w Bayonne, New Jersey. Pod datą 26 żółtnia 1946 roku. Wyste nas duże spomogli, boste nas przychodzili, to teper my sobie jakosy poradymy. Kupili my korołu, kosztuje nas 30 000 złotych, sztosy my i dopożyczali. Суд корови і по 50 тисяч золотих. Тепер ще ж тішиме, що маємо дві корови. З переселенням в нас вже ще успокоїло. Лемі ще ходять тоти, що суд в лісах. Вони рабують нас, беруть худобу і одежу, бо в лісі нічого не є і вже кого їм треба, щоб жити. Як приходить вечір, то просимо Бога, щоб спокійно переспати. З Росії не маємо листів, то не знаємо, як там наші переселенці жиють. Якби там до вас написали, то нам тут лист перешлите. Літо в нас було сухе і осінь суха. Снігу не є, але морози вже суд дост докучливі. Тепер будемо молотити машином, бо ціпами вже ніхто не молотить. Лем машинами. Зять має машину, то привезе і помолотить. Митро ходить до школи до Уща, але зима то на мерзне ся дост. Петро Fecica, родом із Гańczowy, горлицького поїта, находиться сей час в Кракові, де докончує свою науку в університеті. От тамале він пише під датом 3 листопада 1946 Івану Дурняку в Юнкерс. Найперше он дякує за пакунок, який получив від Івана Дурняка. Дійсно, прислана вами пачка дуже мене обрадувала, бо в ній знаходиться дуже вартосні і потрібні нам речі. Пачка та надійшла в найліпшому порядку, ніхто її не отверав. Було в ній нове убрання, 2 пари черевик, 3 сорочки, 2 светри, 4 пари спідньої білизни, а далі скарпети, хусточки, ручники, ігли, гузики, нитки і так далі. Вартість тої пачки на наші ціни виносить приблизно 34 тисячі злотих. Якби так все продав, то би мені вистачило на цілий рік життя в Кракові. Дуже мене втішило також вічне перо, бо і мене на таке перо було мені дуже потрібне. Пише, що тими річами поділиться по-братерськи з Фетьом, як об'яснено в письмі з Америки. Далі он дає короткий огляд положення на Лемковщині і взагалі в цілій Польщі. Я вам писав в послідньому листі о українських націоналістичних бандах, які обсіли наше села. Перед кількома тижнями спалили тоти банди в Годишовій школу, а в Шнітничі в будинок волосної управи і міліції. Міліцію натурально розоружили і розогнали. Школу спалили для того, бо в ній квартирувало польське військо. Polskie wojsko bore się z tymi bandami, ale borba ta jest dużo trudna, bo znate li przestrzelaty się z lisa jak do lisa. To te bandy są pierwoklasno wyoróżone, prawdopodobno pouczają oróżje z zagranicy. To te bandy czyslat na nową wojnę między Anglosaskami a SSSR i dlatego swoje oróżje zwertają przede wszystkim protiv komunistów. Wierzą one także w to, że po tej nowej wojnie powstanie niezależna Ukraina. А їх, натурально, всіх пороблять щонайменше генералами. От тих банд терплять і наші селяни, бо забирають їм все, що тим бандам потрібне. По польських околицях оперують теж польські фашистські банди, які рабують кооперативи і мордують комуністів. Так то виглядає старий край півтора року по війні. Але що ж робити? Як світ світом, так все йшла борба між добром і злом. Часами видає ся, що зло возьме верх над добром. Однако в кінці концов добре єст, не побідиме. Так само здавалось, що гітлерівська армія, як лавіна, затопить цілу Європу. Аж ту показалось, що не ось вірливим поганським німцям панувати на світі. Нині вони лежать повалені на всі боки. Так само кожна сила, яка виповість війну добру і справедливості, буде побіджена і стерта з лиця землі, як співаємо в воскресних канонах. Так ода погибнуть грішниці, а праведниці да возвеселаться. В редакцію «Карпатської Руси» прийшло письмо від Йосифа Петришака із концентраційного табора для біженців Австрії. Під датом 21 листопада 1946-го он пише: «Прошу ласкаво помочи мені найти мою сестру Марію Маркус по родичах Петришак, родом із Криниці, в Польщі. Вона виїхала в Америку в 1920 році і жила в Детройт. До 1939-го ми получали письма від неї, а потім я стратив всяку зв'язку з неї, бо мене забрали до концентраційного табору в Німеччині. Цей час я живу в польському біженському таборі в Австрії. Я не пам'ятаю її адресу, бо в воєнному часі письма від неї затратились. Адрес: Йозеф Петришак, Сальцбург, Австрія». Krajenka Rozibereżan w Vegreville, Alberta, Kanada, dostała pismo od Osywa Demianczyka z Nowej Huty na zapadniej Ukrainie, gdzie teper zobrali się majże wsi pereselenci Lemky z Wesoły, Gorlickiego Powita. W piśmie on dowiduje się za swojego brata Hryca Demianczyka i prysłał kartoczku dla niego. No Rozi, nie mogła doruczyć to tu kartoczku Hrycu Demianczyku, bo nie zna jej adresu. Dlatego proszę pomyśleć to w gazetie. Nowa huta, 7 serpnia 1946. Drogi brate Hrycu, rad by ja dowidać się za tebe. Czy ty żył i zdorił, to piszę do tebe kilka sliw, przy których ja pozdrowlaju duże krasno i serdeczno. My żywy i zdorowy, wsi razem i nachodzimy się na Ukrainie, w Tarnopolskiej oblasty. Proszę cię, odpisz mi o wszystkim. Jak masz adres od Łabasza i z Hańczoły, od szwagra Durniaka, to pereszlij mi. Mi adres, Tarnopolska oblast, Monasteryska rajon, Seło Nowa Huta, Dymiańczyk Osyw. Władimir Choroszczak w New Yorku dostał pismo od Jurka Chocholaka, syna po jego sestri. Pereselencia z Seła Boguszy, Grybiuskoho Powita. Pisze z Tarnopolskiej oblasty pod datą 18 września 1946. Najpierw peresyła je pozdrowienia rodyni i krajanom w Ameryki i dowiduje się, jak roboty idą, co już bezrobocie jest. Za swoje powodzenia pisze tak. Ja do toho czasu zdoru, a powodzenia rozmaite. Jak im przyszedł do Boguszy, to dwa razy wysyłali mnie na roboty do Niemieczyny, ale po oba razy zawrnuli, bo byłem za stary dla nich. Ale to też, to byli doma, musieli okopy kopaty, to Szołtys wysłał nas piacioch w Jarosławski powit ku Rikisanu. Robił jem tam jeden miesiąc i wernął się do Seła. No zas, trzeba było i ty do Florynki na balu i w Polany, to sme robili tak 4 miesiaci. Postawili baraky, to sme i spali tam, a dwa razy w tyżny z Boguszy dowozili chlip ludziom, bo o tom, co dawali, buraky, karpeli, morkow i kaszu, to człowiek nie wyżyłby. Od sianu do polan nie jeden gazda kazał. Ja swoim majątkom gwarantuję, że to ta robota na nycz wyjdę. A było z nami paru robotników ze schodu. To one kazali nam, tak długo ludę będę ta robyty tu, dopóki was Iwan nie wyruczyt. I tak było. Krasna armia złomyła front tak skoro, że Niemcy nie mali czasu wtikaty na to zastawyty się w tych okopach. Krasna armejci hnali ich den i w nocz. Odny ze schodu, a drugi z północy. Niemcy byli w Boguszy, a sowieckie wojska już w Sanczy. Po sełach Niemcy brali konie, aby skorsze wtikaty, a kotry na ostatku wtikali, to dzieciom sanki pozabierali i wezli na nich gwery i tornistry. Same Niemcy pokazywali rukami, że Ruski ich okrużyli i kazali ze wszystkich stron Iwan puk puk, a daj szlan kaput. Na jeden Niemiec wtikajuczy podperał się dwoma kijami, to sme się śmijali z nich, że na schyd iszli na dwóch nohach, a wtyczut na czterech. Dido Michał z synami są od mnie 27 km, a Kuziakę 31 km. Anton Wojkiw jest 3 km od Dida. Są tam od 1940, bo nie wertali na zachód i lepsze zrobili jak my, bo nie jeździli tu i tam. Jak zaczęło się pereselenie, to my wyjechali najpierwsze i kazali nam, że idziemy na stare miejsce, no tam byli już drugie. To nas zawezli w inszej strony. W tom seli Deja Teper jest Maciejowski Teodor i Woleńszczak Taras z Boguszy. Petro Szczerba z Nowiusy i Baranowska Anna z Labowy. I są ludzie z drugich okolic. Od Sanoka, Liska, Peremyśla. Budę wsich do Sorogrodyn. Seło ma 220 numeriów. To w tom było 80 rodyn polskich, które wyjechali w Polszczu. Mamy 3 km do stacji Tłuste. Po pocztu do miasta, to drugi den chodzi dziewczyna. Dziękuję wam, ujku, za list, który ja otrzymał 18 września 1946 i zaraz odpisuję. Ale nie wspominate, od kogo wy dostali mój adres. Kryłowiany są majże wsi w oblasty Tarnopolskoj, a Boguszane w trzech oblastiach. W Tarnopolskoj, w rejonie Borszczyw, jest Jurko po wujku Wasylu i Petryna Choroszczak, wdoła po Michali i susidowe, że to siedzieli na pomirkach. W Stanisławskoj oblasty, w rejonie Bolszywec, seło Łopuszna, jest wasz swat Sydoria Gwanio, Taras Wanio, Petru Gambal, Jacko Worobel, Choroszczak Fylo, Maryna Kuziaczka z synami, Władek Sydoriak po Kareju. Jest ich tam 36 rodyn. A za starą Hranycią w Krowohradzkiej oblasty jest Filimon i Kalister Choroszczak i Waniu Bortniak po Jacku. Od 1940 roku koło Podhajec jest Wisam Roden, Pałubiak, Chocholak Ilko, Sydor Fuczko i druhy. Tak połowina ludzi z Boguszy wyjechała, żeby biedniejszy, a bohatrzy zostali. Lubek Stefan jest sekretarium w Kasi, a Lubek Kuziak inspektorem szkolnym. Lubek Olesnewicz jest urzędnikiem w Bereżanach, jego tato Sander ma je tam gospodarku. Sander Gambal jest starszym przy autach, co uczy izdyty chłopciu, kotry przychodzą na kurs. Trzech naszych chłopciu nauczyło się na szoferiu. Petra Gambala syn Michał, a Diłka jest uczytelką, Metro syn Kuziaczky i Wanio najmłodszy syn Dida Michała. Teodora Maciejowskiego jeden syn jest w uriadzie podatkowym, a drugi krałciom. Żena Teodora Maryna, diłka Łukacza Worobla, prosy nas, syny znajete za jej brata Cyfryjana Worobla, był pierwszy w New Yorku. Klaudy, pochrycu syn, jest kapitanem pri aeroplanach. Litał nad Berlinem i nad Japonią. Dostał 2 razy medal heroja. Diłka jest uczytelką, druga diłka w uriadzie. Diłka po Pawli Pesari jest uczytelką. Kuziaka Osyfa młody syn jest kolejnikom, a Diłka prodaje w kooperatywie. Osyfa brat Aftan żyje. Ostał się w Poguszy. No 2 synów propało mu w Niemczyni na robotach. Michniak i Eugenia zostali w Korolewi. Był ją w Kopyczyńciach. Jest tam Wanio Maciejowski, Wania Prokopczak, Klauda Pochrycu i syn jej Halkowicz. Tam dowiedział im się, że Hunianka jest w Sanczy, a potem jak wernął ją do Dida Michała, to Dido każut, że wczera w Czortkowi był Hunianka. Ja nie wierzył. Tarnopolska oblast USSR, rajon tłuste, seło Różniłka, chocholak Jurko.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalicy. Už sama prosia, ani za szelacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejbyk
8: rymiruje.
9: Rad by drużbą
10: buty.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam

cicho. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie.

Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

0: matku za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?
1: Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.